0: Pogoda. 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szcza. Przy kominku grzeje dłonie, odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.
2: Dłonio grzeje dubel, tówkę wezmę, wyjdę i bubu. Pozamieniam na gotówkę obywateli dwóch.

0: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
1: Proszę. Jak wysącie dzban, to jeszcze rymka czmazia dzbanem w łeb. Karczmarzą wło zaś po piesie łacą na pieszczotle.
0: Jego pustym dzbanem w łeb.

0: tylko jak się sieci.
1: Drabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
0: I dynda, dynda, stryczka ci.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.
2: O! Jolanta Borusiewicz kłania się, radio Pogoda.

0: zdobyć jakiś zawód.
1: Koniecznie.
2: Bardzo gorąco pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Jasiek Mela.

filmowy kadr swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie

Szanowni Państwo, nazywam się Piotr Bukartyk, autor z własnym krzesłem. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkaniu

Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gościnie piżama jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gościnie piżama jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

Jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko, pełne snów, gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko, tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko, tam i tu. Jabłuszko pełne snów.

0: pomidory. Adio, ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki.
1: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Została ostatnia reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują. Nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mieszka?

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 000 zł. Lato.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni, złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekranie.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to, o, Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Została ostatnia reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Łatwiejsze zapisy do lekarza, rozszerza się e-rejestracja, wielkie pożary na Krecie, są apele do polskich turystów, alarm wśród sadowników, rolnicy podejrzewają, że są oszukiwani na skupach wiśni.
3: Radio Pogoda, wiadomości o 8:00.
7: Marcin Krzemiński, dzień dobry. Od dziś łatwiej będzie można zapisać się do lekarza przez internet. Do systemu rejestracji dołączają kolejne poradnie specjalistyczne, mówi Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
8: Będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
7: Pacjenci będą mogli umawiać wizyty przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje i KP. Nadal będzie też można zapisywać się tradycyjnie, telefonicznie albo osobiście w przychodni. Tysiące osób muszą uciekać przed ogniem na Krecie. Typowa dla agresji roślinność sprzyja szybkiemu rozchodzeniu się ognia, mówi Polka mieszkająca na Krecie, Magda Tokarska.
9: To, co tutaj teraz płonie, to jest głównie tak zwana kreteńska frygana, czyli takie niskie, kolczaste zarośla, krzewy bardziej, które w tym momencie są bardzo suche, więc to wszystko się bardzo łatwo zajmuje ogniem. No oczywiście mnóstwo gajów oliwnych.
7: W związku z pożarami MSZ apeluje do polskich turystów o śledzenie komunikacji i ostrożność. Alarm wśród sadowników. Rolnicy podejrzewają, że doszło do zmowy cenowej. Nagle w skupach spadły ceny wiśni. Zgłoszę sprawę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zapowiada minister rolnictwa Stefan Krajewski.
10: Faktycznie trzeba sprawdzić, czy nie dochodzi do zmów cenowych, do wykorzystywania tej przewagi.
7: Skupy obniżyły ceny wiśni z ponad 6 do około 4 zł za kilogram. Ekstremalni triatloniści zjeżdżają do Krakowa. Mają pokonać wpław na rowerze i biegiem łącznie 113 km. Ekstremalne zawody odbędą się jutro w 30-stopniowym upale. Pytamy, czy to bezpieczne.
11: Jesteśmy zabezpieczeni, wysyłaliśmy komunikaty do zawodników. Będzie też więcej wody, będą zraszacze. Wody na pewno nam nie zabraknie.
7: Odpowiada koordynatorka imprezy Izabela Lisiecka. Pytania nie są przypadkowe. Pod koniec czerwca podczas biegu w upałach pod Warszawą zmarły dwie osoby. Będziemy reagować na bieżąco, zapewniają organizatorzy krakowskiej imprezy.
1: Radio Pogoda.
3: Pogoda.
7: Dziś znów upały, choć nie wszędzie. Nad morzem około 25 stopni, za to na Podkarpaciu nawet 35. Sporo słońca, ale w wielu regionach po południu możliwe przelotne opady deszczu i burze. Najspokojniejsza pogoda na południowym wschodzie Polski.

byliśmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

bajce to nie będzie cud, że księcia noc z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudził miłość w serce.

0: Autopromocja.
1: Nasze kolejne spotkanie z Tadeuszem Osipowiczem i kabaretem Tej rozpoczniemy rozmową o piosence Jadą szkoły na wykopki. Potem będzie mowa m.in. o Janie Kaczmarku, Bohdanie Smoleniu oraz Zenonie Laskowiku. Pojawi się także piosenka, którą w Tej uśpiewał Zbigniew Wodecki.
2: Alfabet kabaretu Tej. Słuchaj już dziś od 10:00.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszają Piotr Sworakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Została ostatnia reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy. Reklama.

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
3: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Masz w swojej firmie minimum

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Jak mówi znany dowcip, telewizja odmraża Marylę Rodowicz na wieczór sylwestrowy. A w Radiu Pogoda Maryla pojawia się w samym środku gorącego lata. Usłyszą Państwo takie szlagiery jak Moja mama jest przy forsie, Damą być czy Domowa czarownica.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już jutro od 10. Zaprasza Asia Kruk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Biedronce regularne ceny są zawsze niskie, a w superpromocjach jeszcze niższe. I to codziennie. Do soboty. Ketchup Pudliszki 990 gramów. Łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę

0: 1 litr 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Została ostatnia reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Upały i burze. Niemal cały kraj z ostrzeżeniami pogodowymi. Kolejny zmasowany rosyjski atak na Kijów. Są zabici i ranni. FIFA wycofuje się z prywatyzacji m.in. mundialu.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
7: Marcin Krzemiński. Tylko niewielki fragment kraju, od Szczecina po Świnoujście, bez jakichkolwiek ostrzeżeń. Poza tym pełen przekrój na południu, w centrum i we wschodniej połowie kraju, ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. W sumie chodzi o 11 województw. Najgoręcej ma być na południowym wschodzie, nawet 37 stopni. Mamy też ostrzeżenia przed upałami, którym mają towarzyszyć deszcz, silny wiatr, miejscami grad. To głównie alerty drugiego, czyli średniego stopnia. Spokojnie ma być tylko na Podkarpaciu oraz częściowo na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Tragiczne informacje z Ukrainy. Co najmniej 9 osób zginęło, a 23 zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów.
8: Były naprawdę przerażające wybuchy. Potem zaczęły spadać odłamki szkła. Ludzie zaczęli wychodzić na zewnątrz, a wybuchy trwały nadal. To było przerażające.
7: W ostatnich tygodniach Moskwa zintensyfikowała ataki z powietrza na Ukrainę. Kilka minut, tyle tymczasem trwała wczoraj wizyta rosyjskiego ambasadora w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Georgi Michno otrzymał notę protestacyjną. Chodzi o rosyjską rakietę, która w czwartek spadła na Lubelszczyźnie. Stanowisko MSZ w tej sprawie jest jasne, mówi rzecznik Maciej Wewiór.
9: Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie są ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym. Zaznaczyliśmy, że jakakolwiek eskalacja na granicy Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego jest nie do przyjęcia.
7: Ambasador Michno nie potwierdził, że rakieta, która spadła w Polsce, została wystrzelona przez Rosję. Ze względu na masowy sprzeciw FIFA zawiesza kontrowersyjny projekt częściowej prywatyzacji największych turniejów, w tym piłkarskich mistrzostw świata. Pomysłowi sprzeciwiały się konfederacje z Azji czy Ameryki Północnej, a europejska, czyli UEFA, zagroziła nawet bojkotem imprez piłkarskich. Radio
3: Pogoda. Pogoda.
7: Tylko na krańcach południowo-wschodnich kraju słonecznie, w pozostałych regionach deszczowo, możliwe burze, także z gradem, na północy najchłodniej do 24 stopni, nad samym morzem zaledwie 20, upalnie w centrum do 30 stopni, a na południowym wschodzie nawet 37 stopni.

0: my tu gramy, nie gadamy. Najpiękniejsze melodie na lato w Radiu Pogoda.
1: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę w ciąży wasz świat.

i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiaty naszych ciał. Porwał dziewczę zdrady poryw i zabrała pomidory, te ostatnie, co schowane przed

A mój zimowy stół, nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty, addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące, wasz zapach.

0: ma nic mniejszego.
1: Niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskiej atmosferze. Obóz świeży.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: Ciii, to nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
7: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 6 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego, Kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. Kaufland.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No oczywiście Mieczysław Fok.
3: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
2: Dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
9: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
11: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.

0: Przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, 100 krotka.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
2: Weź

0: Autopromocja.
1: Nasze kolejne spotkanie z Tadeuszem Osipowiczem i kabaretem Tej rozpoczniemy rozmową o piosence Jadą szkoły na wykopki. Potem będzie mowa m.in. o Janie Kaczmarku, Bohdanie Smoleniu oraz Zenonie Laskowiku. Pojawi się także piosenka, którą w Tej uśpiewał Zbigniew Wodecki.
2: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już dziś od 10:00.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszają Piotr Sworakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie.
6: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
2: Została ostatnia reklama.
11: Marian, o czym myślisz?
12: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
11: O mega okazjach w Media Expert.
12: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
1: W tej chwili mija godzina 10:00, więc teraz proszę posłuchać w Radiu Pogoda najważniejszych wiadomości, a zaraz potem zabieramy się za układanie kolejnej części alfabetu kabaretu Tej.
14: Uwaga, opalanie i niektóre leki to nie najlepsze połączenie. Pod szczególną ochroną Parada Równości w Hamburgu. Nie wszystkie groby powstańców warszawskich mają swoich opiekunów.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
14: Marcin Krzemiński. Upały nie odpuszczają. Większość kraju objęta jest ostrzeżeniami pogodowymi dotyczącymi właśnie m.in. wysokich temperatur. Najcieplej jest na południowym wschodzie Polski, gdzie termometry mogą dziś pokazać nawet 37 stopni. Wysokim temperaturom w wielu częściach kraju towarzyszy także intensywne promieniowanie słoneczne. Lekarze przypominają, opalanie się i równoczesne przyjmowanie niektórych antybiotyków może być niebezpieczne. Mówi toksykolog Eryk Matuszkiewicz.
15: Podrażnienie skóry w postaci zaczerwienienia, rumienia, nieraz bardzo rozległego, pędzącego, może być bardzo intensywne i wtedy pewne leki mogą nasilać to fotouczulenie, mogą nasilać tą reakcję ze strony skóry.
14: Do takich leków należą niektóre antybiotyki na zapalenie pęcherza czy też oskrzeli. A propos pogody w kraju, to przypominam jeszcze, że w większości Polski możliwe również dziś burze i w związku z tym alerty pierwszego i drugiego stopnia. Przenośmy się do Niemiec. W południe w Hamburgu rozpocznie się Parada Równości. Organizatorzy spodziewają się ćwierć miliona uczestników, a wszystko to tydzień po tym, jak islamistyczny fanatyk wjechał samochodem w uczestników Parady Równości w Berlinie. Zginęła jedna osoba, ponad 30 zostało rannych, 7 ciężko. Dlatego w centrum Hamburga będzie dziś bardzo dużo policjantów. Zamontowane zostały też zapory przeciwko atakom z użyciem pojazdów. Dziś mijają 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Wydarzenia upamiętniające zryw odbywają się nie tylko w stolicy, ale też w innych polskich miastach, m.in. Gdańsku czy Poznaniu, a o 18 w całym kraju zawiją syreny, by oddać hołd powstańcom. Tymczasem nie wszystkie groby bohaterów powstania mają swoich opiekunów. Największy problem dotyczy tych osób, które po wojnie zmarły samotnie, tłumaczy członek Komitetu Ratujmy Groby Powstańcze Remigiusz Stefani.
5: Groby często stają się grobami opuszczonymi. Często ci ludzie umierają w samotności, nie mają rodzin.
14: Dzięki współpracy społeczników z zarządcami cmentarzy część grobów udaje się uchronić przed likwidacją.
9: Radio Pogoda.
2: Pogoda.
14: Na północy najchłodniej, nad samym morzem 20 stopni, w pozostałych powiatach około 24. Upalnie w centrum maksymalnie do 30 stopni, na południowym wschodzie nawet 37 i tylko tam dziś dużo słońca. W pozostałych regionach może padać deszcz, możliwe burze, także z gradem.
2: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
16: Dzień dobry. W każdą sobotę tych wakacji spotykamy się tutaj, żeby alfabetycznie poukładać historię poznańskiego kabaretu Tej. Nie jestem w tym sam. Pomaga mi najlepszy ekspert z możliwych. Tadeusz Osipowicz. Członek kabaretu i jego kronikarz nazywany przez Zenona Laskowika archiwistą. Tadeusz bardzo chętnie pomaga mi rozwikłać sprawy jasne i niejasne, o ile dotyczą Teja.
17: Jesteśmy w Radio Pogoda. Cieszę się z tego bardzo.
16: Radio Pogoda cieszy się także, bo jak Państwo się zdążyli zorientować, cofamy się do głębokiego PRL-u, żeby przypomnieć sobie realia wtedy panujące. O takich realiach właśnie będzie mowa za chwilkę.

0: Alfabet Kabaret Day w Radiu Pogoda.
1: Dzisiejszy program zaczniemy od końca, a właściwie od dokończenia. Haseł na literę J w alfabecie Teja. Mam tutaj jeszcze jedno hasło, które zarazem jest tytułem piosenki. Jadą szkoły na wykopki.
2: Jadą szkoły na wykopki. Ona powstała w czasie Ursus Diesel Superstar. 74 rok. Niektórzy z nas, starzy ludzie, pamiętają, że trzeba było jeździć na wykopki, żeby pomagać rolnikom.
1: W szkole podstawowej jeździłem. Nawet w szkole średniej próbowali mnie zaciągnąć. Chyba im się udało raz.
2: No widzisz, ale to było... Po pierwsze, na pewno poznawałeś kolegów, przyjaciół.
1: Nie, no oczywiście.
2: Nieraz
1: dzisiaj...
2: całowałeś hormony i tak dalej.
1: No wiadomo.
2: Tak? No wiadomo. I to była fajna rzecz, ale matematyka kulała, tak? Czy tam historia kulała, czy jakieś inne...
1: Wszystkie przedmioty kulały. Panika w oczach nauczycieli, kiedy ten program zrealizują, jest do dzisiaj niezapomniana po prostu.
2: A więc ta piosenka była napisana właśnie przez Zenka na temat właśnie na zasadzie, że jadą szkoły na wykopki. Wersją, które znacie też, późne wersje, to chyba znacie z programu Najlepiej nam było przed wojną, chyba Rewiński śpiewał. Ale taka fajna, wszystkie piosenki te pierwsze, gdy artyści byli młodzi, to wszystko było szybciej. Szybciej było chwytane, i rytm. To jest rytm, a nie to jadą szkoły na dylu na badylu. Jeżeli słuchasz to, co było kręcone czy robione w latach 90., to jest troszkę
1: jest różnica.
2: Jest różnica. Każdy z nas, jak jest młodszy, to
1: chce wszystko już
2: szybciej i zgrabniej. I zobacz, jak ja szybko mówię. A teraz sobie wyobraź, jak to by było w 1970.
1: Ty młodziaku. No.
2: Nie, ja byłem najmłodszym w kabarecie. Ja byłem mniej więcej 10 czy 15 lat młodszy od tych artystów. Dlatego pamiętam dużo.
1: Na moje i słuchacze Radia Pogoda szczęście, bo teraz, przypomniawszy sobie, jak to było z tymi wykopkami w szkołach, możemy usłyszeć, jak to wyglądało w krzywym zwierciadle kabaretu Tej.
0: Alfabet kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
3: Ty, ciu. A chodź, zaśpiewamy teraz coś państwu na głosy.
4: To ja przeciw. A ja za. Być zgodny chór, nie? No.
3: Jadą szkoły przez opłotki, na wykopki, drogą listą. Nauczyciel cały wesół, że zostanie brygadzistą. Hej na pole, hej na pole! Po co w szkole? Po kartoflach przyjdzie kolej, na włoszczyznę, zielenistej.

0: Fajnie, co? Proszę Państwa, chodźcie, zaśpiewamy teraz razem w chórze, co? Tutaj pole. W końcu tak nie jesteśmy w centrum miasta, co? Spróbujemy?
1: Panie profesorze, spróbujemy razem z Państwem, tak? Tutaj pole. Będę dyrygentem teraz, witam Państwa. Zrobimy podziały. Do pana alty. Soprany. Basy z tyłu. Kontrabasu nie ma, tak? Uwaga. Trzy. Ton. Dobrze. Uwaga. Trzy. Cztery.
0: Cię w krowę robią ta. To są pół basy, wiesz? Ty, z nich przykład do niebie. Słyszałeś, jak chór śpiewał? 80% nie umie śpiewać, a wszyscy śpiewali, rozumiesz? I o to chodzi.
2: Ci nie masz się go ciszyć. Normalka, jeden wazeliniarz każe i jadą jak było.
0: W porządku. Będzie śpiewał solo. Panie profesorze, ja się śpiewa solo.
2: Ale to cóż ty.
0: Nie, to co jest. Tutaj pole.
1: Bo ja każę. Trzy. Cztery.
2: I spróbuj zagrać, ty.
1: Trzy, cztery.
2: Ty wolniej.
1: Głośniej.
2: Ja chromolę.
3: A po pracy po kryjomu uczeń targa coś do domu. W teczkach, w siatkach, za pazuchą niech się tutaj życia uczą.
4: Duda mole,
3: po co w szkole? Tak jest problem rozwiązano, co oświaty lata musi umawić, złodzież upragnione duże pole.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Alfabet Kabaretu Tej trwa. Właśnie zakończyliśmy omawianie haseł zaczynających się na literę J. Za chwilkę przejdziemy do następnej litery alfabetu, czyli K. Ale to będzie takie dość miękkie przejście, bo zaczniemy od Kaczmarka. Ale jednak Jana, wrocławskiego satyryka z kabaretu Elita.
2: Za laskiem z siedmiu brzus, od życia nie chciał wiele.

0: informacje.
1: Robisz zdjęcie z białym misiem i zagryzasz oscypka. Wiesz, że jesteś w polskich górach. Słyszysz skaldów.
2: Coraz który krzyknie.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
4: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
3: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
1: Została ostatnia reklama.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: Alfabet Kabaret Day w Radiu Pogoda.
1: Tak sobie powoli omawiamy różne hasła i zagadnienia związane z tejem. Bardzo istotną rolę odgrywali chyba przyjaciele zasilający szeregi teja podczas różnych występów. Na przykład w Z tyłu sklepu pojawiło się kilka różnych osób, między innymi Jan Kaczmarek z wrocławskiego kabaretu Elita.
2: Przepraszam pana, to nasz znajomy, bardzo pana przepraszam. Jesiu, na prawo, pierwsze na prawo drzwi, na prawo. Chodź, śmiało, śmiało.
3: A kto to jest?
4: Kto? No. To jest Wielka Cygańska Orkiestra Symfoniczna po powrocie z turnieju.
5: Jasiu Kaczmarek, bardzo fajny przyjaciel kabaretu Tej. W ogóle Elita z Wrocławia była o wiele bliżej niż...
1: niż Egida na przykład.
5: Do Egida, tak. Wrocławiacy, to może też charakter taki, że Wilna
1: trochę. Wschodni.
5: Oni często występowali, na przykład ja mam nagrania Bajka o Baraku i Złotej Szpilce, ale oni tam też są, bo byli gośćmi, czy tam mieli swoje skecze i tak dalej, i tak dalej. Wielokrotnie z Jasiem spotykaliśmy się, jedliśmy obiady, czy we Wrocławiu, jak już wspomniałem, występowaliśmy w Teatrze Polskim. To nasze, to jest małe miasto, muszę powiedzieć, tak?
1: No, tak?
5: Czyli wszystkie jakieś bilety, które każdy z nas miał do rozdania swoim przyjaciołom. W Gdańsku ja dawałem Grubemu, bo on miał swoich ludzi. A we Wrocławiu wszyscy mi dawali, bo ja chciałem swoich przyjaciół zaprosić. Nie jedliśmy w restauracjach we Wrocławiu. Moja mama robiła jedzenie wileńskie, kołduny i takie inne rzeczy. I właśnie Jasiu Kaczmarek szedł, czy Zbyszek Wodecki, czy Hanka Banaszak, czy Smoleńcz. I jak myśmy szli na ulicy Świeczewskiego, tam gdzie ja mieszkałem, taka główna była, to już wszystkie sąsiadki czekały, bo zobaczą, wiesz, Wodeckiego, czy Smolenia, czy Laskowika, czy tych ludzi, którzy no, byli w telewizji. I oni idą do pani Janeczki Osipowicz, a mój tato butlę z winem też szykował i było bardzo fajnie, bo było jedzenie było dobre, to raz. Po drugie, nie musieli się ludzie ci znani, lubiani martwić, że ktoś przyjdzie, panie Zynku,
1: no właśnie.
5: Proszę bardzo. No, a moja córka ma wesele w sobotę.
1: Przyszedłby pan?
5: Czy nie pan, mamuśkę nie pan zrobił. Wiesz, to nie było tego, a było za każdym razem w restauracji ludzie przychodzili i z dobrego serca, wiesz, to od tych panów pod oknem tam, czy tam, wiesz, na tej zasadzie.
1: Cena popularności.
5: Także wracając do Wrocławia, Jasiu Kaczmarek, bardzo przyjaciel kabaretu Tej, wielokrotnie, jak widziałeś, był też w programach telewizyjnych.
1: No, widziałem taki, nawet wcześniej, kiedyś widziałem, przecież w Opolu był z tyłu sklepu, też tam ma swój udział.
5: Tak. Kwiaciareczkę śpiewa bardzo ładno.
1: O właśnie, i teraz posłuchamy tej piosenki znanej jako Panicz i Kwiaciareczka albo Głupi Romans.
0: Alfabet Kabaret Tej w radiu.

0: alfabet kabaretu tej w Radiu Pogoda.
1: W Radiu Pogoda słuchają Państwo alfabetu kabaretu tej, w którym nie stronimy od najpiękniejszych melodii i na lato. Trochę dowodów na to już było. Kolejne pojawią się lada chwilę.
0: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2 plus 1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2.

0: i na mediaexpert.pl. Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP SA.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Została ostatnia reklama.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.

0: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Świeży tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Została ostatnia reklama.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
7: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
6: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
8: Na zegarze 11, więc w Radiu Pogoda mamy dla Państwa teraz najważniejsze wiadomości, po czym wracamy do spotkania z Tadeuszem Osipowiczem w sprawie alfabetu kabaretu Tej.
9: Polacy w finale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Zabici i ranni po kolejnych rosyjskich atakach w Ukrainie. Ponad setka polskich strażaków pomoże w gaszeniu pożarów w Hiszpanii. Dziś leci tam pierwsza grupa.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
9: Marcin Szamiński. Nasi siatkarze zagrają w finale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Biało-czerwoni pokonali w sobotnim półfinale Słowenię 3-0. Rywali w walkę o wygraną nasi siatkarze poznają po południu o 13.30. W drugim półfinale USA zagra z Japonią. Finał i mecz o trzecie miejsce już jutro. Co najmniej 9 osób zginęło ostatniej nocy w wyniku ataków Rosji na Kijów, a kilkadziesiąt osób zostało rannych. W uderzeniach uszkodzona została m.in. ambasada Litwy, powiadomił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Głównym celem ataku była stolica Ukrainy, ale agresor uderzył też w obwody dniepropietrowski, sumski, charkowski i połtawski. Polscy strażacy lecą dziś do Hiszpanii, by pomóc gasić pożary, które ogarnęły ten kraj. Upał i susza, z którymi mierzą się Hiszpanie, sprzyjają gwałtownemu rozprzestrzenianiu się pożarów lasów, mówi komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
10: To będą trzy zmiany po 35 ratowników w okresach 10-dniowych. Dzięki temu osiągniemy tutaj dużą świeżość tych ratowników. Dzięki temu ich efektywność oraz jakość pracy na miejscu zdecydowanie wzrośnie.
9: Strażacy wylecieli z Krakowa dzięki wsparciu wojska. Na miejscu mają pomagać gasić pożary tam, gdzie nie może dotrzeć ciężki sprzęt. Mamy półmetek wakacji, ale prawdziwe oblężenie mają prywatne kwatery w Zakopanem. Pokoje wynajmuje letnikom od pokoleń rodzina Marii Kukuc-Frączystej.
11: Goście dopisują, mimo syćko, mimo tych syćkich, nowoczesnych, pięknych hoteli, to się wracają do gaździny. Co im uważy, opowie coś i co posiedzi z nimi po urodze, bo ludziom potrzeba drugiego człowieka.
12: Pani ma już takich stałych klientów, którzy do pani przyjeżdżają?
11: Tak, bywają tacy goście, co przyjeżdżają bez drogi, wracają do nas jako nasi przyjaciele.
12: I tego się nie kupi za dużo.
11: Tego się nie da rady kupić. Wbrew pozorom goroleniego dają ino o pieniądzach. Widzą się przyjaźnie i te dudki schodzą na dalszy plan.
9: W Zakopanem zajętych jest 3/4 miejsc noclegowych.

0: Pogoda.
1: Na krańcach południowo-wschodnich słonecznie, tam bez opadów, na pozostałym obszarze więcej chmur, przelotne opady deszczu, burze, miejscami także grad. Na termometrach 24 stopnie maksymalnie na północy, około 30 w centrum, nawet 37 na południowym wschodzie.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Dzień dobry, wracamy do Alfabetu Kabaretu Tej. Jesteśmy przy literze K i za kilka minut będziemy rozmawiać. To znaczy Tadeusz Osipowicz będzie mówić, a ja razem z Państwem będę słuchać, jak Tadeusz opowiada o poprzedniku Teja, kabarecie Klops i o tym, jak się o tym dowiedział. A potem posłuchamy tak trochę tytułem wstępu o Bohdanie Smoleniu, który dołączył do Teja. Ale najpierw dajmy sobie troszkę czasu na relaks i posłuchajmy kilku najpiękniejszych melodii.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Jesteśmy przy literce K i tutaj muszę zapytać cię, co wiesz o kabarecie Klops?
2: Klops. No ja nie byłem w czasie Klopsa, ale jeżdżąc z Zenkiem dzień w dzień, noc w noc, na te wszystkie nasze występy, no na pewno się nasłuchałem. Mi opowiadał, żebym nie zasnął. To opowiadał mi różne rzeczy ze swojej młodości. Każdy z nas pamięta troszeczkę młodość. A jeszcze niektórzy z nas pamiętają. I on mi opowiadał o tym Klopsie. I opowiadał mi właśnie to, jak Krzysiek mi więcej powiedział o tym, jak oni się poznali w tym pociągu przyjaźni do Charkowa. Pisali teksty
1: studenckie.
2: Tak, takie właśnie mam piosenkę, na przykład, która była napisana o Młynarskim, czy do Młynarskiego właściwie.
3: Przyszedł już najwyższy czas, by ktoś ze współczesnych gwiazd normalnie stworzył dzieło albo coś o studencie, nie na złość i nie banalnie.
2: Młynarskiemu się ta piosenka nie spodobała, no bo on niby wielki już artysta był w tym momencie i nawet estrada pytała się, czy Młynarski, czy ktokolwiek może pomóc w napisaniu jakichś tekstów, ale on mówi, nie, to oni co, samouki, sami sobie tam poradzą i tak dalej, i tak dalej. Także były piosenki pisane i teksty i żarty, ale to taki, wiesz, troszeczkę poziom morza.
1: No jakoś trzeba było się rozwijać, tak.
2: Bo jeżeli robili, no wiesz, studentom się bardzo podobało Sex Expo 68. Taki mieli program. No to o czym się śpiewało, mówiło, pokazywało?
1: O hormonach.
2: O hormonach cały czas, no. Także to Baraczki też jest piosenką, która wiesz, mówi, gdzie oni mieszkali, gdzie oni żyli, gdzie funkcjonowali.
4: Nasze kochane Baraczki, Baraczki, Baraczki.
2: Zenek był szefem radiowęzła na pierwszym roku, drugim roku. Także, żeby wejść do akademika dziewczęcego, to się wchodziło przez okno radiowęzła.
1: Świetne wejście.
2: Wszystkie, widzisz, wiesz, jakie rzeczy ja wiem, bo pamiętam, bo mi naopowiadał Zenek tyle tych rzeczy.
1: No tak, to właściwie mieli tam wstęp o każdej porze.
2: Tak.
1: Szczęściarze. Bo chodzi o hormony, oczywiście.
2: Tak, tak, tak. Wiesz, ja nawet myślałem, napisać jakiś scenariusz. Na podstawie nawet tej książki. Jak widzisz, trochę informacji.
1: No jest mnóstwo.
2: Jeszcze jest i w książce jest więcej niż u mnie w głowie pewnie teraz. I byłoby fajnie napisać coś takiego fajnego, śmiesznego, może edukacyjnego. Jak ja tobie tłumaczę wszystko, jak coś powstawało. Mhm. Przecież można to fajnie zrobić, żeby ten Filip z Konopi nie był jedynym filmem, który do Cannes nie pojechał. No.
1: No właśnie, i tylko dlatego nie zdobył Złotej Palmy.
2: No właśnie, no tak.
0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.

0: Alfabet Kabaret Day w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda dotrzymuje Państwu towarzystwa w sobotnie przedpołudnie, nadając najpiękniejsze melodie na lato. Za chwilkę kolejne, a za kilka minut wracamy z alfabetem kabaretu Tej, żeby porozmawiać o klubie emeryta i transportowca w Poznaniu, gdzie Tej rezydował od roku 1978. Ale tak naprawdę to będzie opowieść o Bohdanie Smoleniu i niedomówieniach albo przekłamaniach związanych z jego udziałem w tworzeniu kabaretowych spektakli.
0: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Mango, jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No oczywiście Mieczysław Fok.
3: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
2: Dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
1: Została ostatnia reklama.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 6 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego, kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. Kaufland.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Klub Emeryta i Transportowca przy ulicy Woźnej 44 to był ostatni adres w historii Kabaretu Tej, a pierwszym przedstawieniem wystawianym tam był program Zbiórka, czyli z rolnictwem na Tei, w którym wystąpił nowy członek kabaretu Bohdan Smoleń. Oprawą muzyczną natomiast zajął się nowy szef muzyczny kabaretu Hubert Szymczyński, zastępując Zbigniewa Górnego, który został dyrektorem Poznańskiej Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji.
2: Wracając jeszcze do Bohdana Smolenia, przyjechał Bodzio, zostawił, jak to Zarek mówi, toboły, czyli żonę, dzieci tam w Krakowie, a on przyjechał i został zastąpiony przez Estradę Poznańską w Kabarecie Tej i mieszkał w Polonezie, taki hotel był Polonez, przez rok.
3: O rany.
2: No, także, ale dobra golonka była w Polonezie, zawsze żeśmy tam jeździli potem na tę golonkę. I powstał ten program Zbiórka, czyli z rolnictwem na Tej, gdzie Smoleń wypłynął, bo wszystko było pisane pod niego, to raz. A po drugie, on był bardzo dobrym aktorem, wykonawcą tych tekstów, które były napisane pod niego.
4: A to ty byłeś wtedy?
5: Byłem.
4: To co się pyta? To jest ten sam, co myśmy wszyscy jechali prawidłowo wolta w lewo wszyscy, a jemu coś i w prawo, rozumiesz? I natychmiast sprawę przejęli, nie?
5: Specjaliści.
4: Tak. I w toku dalszych oględzin jego życiorysu wyszło na jaw ludzie, że on miał od dawna dość szerokie powiązania potajemne z takimi jak Rydberger, Axel.
5: O Jezu! A kto to?
2: Smoleń był dobrym wykonawcą, nie był twórcą. Czasami każdemu z nas udawało się coś tam dodać, jakieś tam zdanie czy coś, które potem zostało w tekście. Ale to nie znaczy, że ja jestem twórcą. Bo jeżeli ja siedziałem, pamiętam, wrócę na chwileczkę, była pisana program w przedszkole. I było okno otwarte, Zenek przede mną siedział w takiej dużej sali i on tam się myślał, co tam wymyślać. Ja patrzę, jest ulica Woźna napisane. Ja mówię, chodź Zenek, zaśpiewamy. A my na tej Woźnej ładnych parę lat. I to zostało w tekście. Przez wiele, wiele lat już byłem w Stanach, oni to nadal śpiewali. Dlatego też Bodzio też czasami tam dorzucał rzeczy. W piosence Czemu jesteście tacy smutni?
1: Smuta z tej mazgaje. W tej chwili posłuchamy sobie Zbigniewa Wodeckiego w piosence Kabaretu Tej Schowajmy w sobie. A do alfabetu wracamy zaraz po południu.
0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.

bo wszystko z czasem się ułoży. Bo wszystko z czasem się odmieni.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Jeszcze przez chwilę potrwa sobotnie przedpołudnie. Mam nadzieję, że ten weekend dobrze się zaczyna w towarzystwie Kabaretu Tej. Tadeusz Osipowicz zarzuca nas informacjami na temat kabaretu i to akurat się nie zmieni po południu. Zresztą, oprócz godziny zmieni się jeszcze tylko litera, bo kilka minut po wiadomościach padnie ostatnie hasło na literę K. Ale do południa będziemy wypoczywać przy dźwiękach najpiękniejszych melodii na lato.
2: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.

wartości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 31,99.

0: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
1: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP SA.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Została ostatnia reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Jak mówi znany dowcip, telewizja odmraża Marylę Rodowicz na wieczór sylwestrowy. A w Radiu Pogoda Maryla pojawia się w samym środku gorącego lata. Usłyszą Państwo takie szlagiery jak Moja mama jest przy forsie, Damą być czy Domowa czarownica.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już jutro od 10. Zaprasza Asia Kruk.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Została ostatnia reklama.
5: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
6: Reklama.
7: W tej chwili właśnie mija południe, więc na chwilę całą uwagę kierujemy w stronę najważniejszych wiadomości, a po nich wracamy w Radiu Pogoda do alfabetu, kabaretu tej i najpiękniejszych melodii na lato.
8: Burze i upały, spytamy, jak radzić sobie z kapryśną pogodą. Potem nie najlepszy bilans półmetku wakacji w Tatrach. Będzie też trener naszych siatkarzy.
9: Zagraliśmy bardzo fajny mecz,
8: który dał finał Ligi Narodów w Chinach.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
8: Marcin Krzemiński. A na początek pomysły na wysokie temperatury.
10: Nie wiem, wietrzeć.
11: Giełki chłodzące. Możemy się zaopatrzyć w butelki wody.
12: Myślę sobie, że już takich upałów, jakie były, to nie będzie.
8: No jednak dziś powyżej 30 stopni na południu, w centrum i we wschodniej Polsce, na południowym wschodzie nawet 37 stopni. Tam alerty najwyższego 3 stopnia. Niemniej dominują dziś burze. W większości kraju to alerty 2 stopnia. Jutro i w poniedziałek od upałów mamy odpocząć. Nie najlepsze pierwsze wakacyjne podsumowania z Tatr. Ponad 200 turystów potrzebowało pomocy ratowników od połowy czerwca. Wśród najpoważniejszych zdarzeń były upadki z wysokości, ciężkie urazy i skomplikowane akcje w trudnym terenie. 2 zdarzenia były śmiertelne. Dziś mijają 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Jego uczestnicy powstali do walki, żebyśmy dziś mogli się cieszyć wolnością, mówi premier Donald Tusk.
13: To prawdziwe zobowiązanie, by dbać o siłę Polski w tym trudnym czasie, gdy tuż przy naszej granicy trwa brutalna wojna, gdy zagraża nam wróg, gdy atakuje nasze wartości i robi wszystko, żeby nas podzielić.
8: Warszawa upamiętni dziś pamięć bohaterów, uczestników Powstania Warszawskiego. Między innymi po południu ulicami Śródmieścia przejdzie marsz. A o 17:00 w całej Warszawie, ale też w wielu innych miejscach w Polsce, w godzinę W zawyją syreny alarmowe i na chwilę zatrzymają się też tramwaje i autobusy. Polscy siatkarze pewni co najmniej srebrnego medalu Ligi Narodów. Obrońcy trofeum w chińskim Ningbo rozbili Słowenię 3-0.
14: Graliśmy bardzo, bardzo dobre środkówki na bardzo wysokim poziomie.
8: Mówi trener biało-czerwonych Nikola Grbić. Teraz Polacy czekają na finałowego rywala. Zagrają z USA lub Japonią. Ten półfinał o 13:30 dziś, a walka o złoto jutro o tej samej porze.

pogoda. Na południowym wschodzie najcieplej, tam nawet 37 stopni i tam na ogół słonecznie. W pozostałych regionach deszczowo, możliwe burze, także z gradem. Na północy do 24 stopni, w centrum do 30.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Dzień dobry. Państwo pytają, kiedy wreszcie w Alfabecie Kabaretu Tej zajmiemy się jego liderem, czyli Zenonem Laskowikiem. Otóż zaskoczę Państwa, to będzie za jakieś pół godziny, bo najpierw Tadeusz Osipowicz opowie troszkę o korzyściach płynących z tego, że pracuje się w najlepszym z kabaretów tego kraju. Z tym, że najpierw posłuchamy w Radiu Pogoda takich najpiękniejszych melodii, które idealnie pasują do początku sobotniego popołudnia. A w każdym razie chciałbym, żeby tak było.

0: Chodźmy więc nad morze do maleńkiej kawiarenki.
1: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
2: Wracamy do rozmowy z Tadeuszem Osipowiczem o kabarecie Tej. Jesteśmy przy literze K, więc porozmawiajmy trochę o korzyściach, jakie płynęły z faktu pracy w czołowym kabarecie w kraju. Nieustanne ingerencje cenzury, zakaz publikacji dla Krzysztofa Jaślara i inne szykany to jedna strona, a druga?
3: Kto przychodził do nas w czasie występów, czy w czasie przerw? A ludzie, Tecław od mięsa, który przynosił nam kabanosy, byśmy mogli zjeść. Lody od brody przynosił nam właściciel brody. Ja pamiętam tych ludzi i nawet oceniam bardzo wysoko, że nie trzymali tych wszystkich pieniędzy u siebie w kieszeni, tylko dzielili się i nikt nie prosił, masz tutaj 3 kilo kabanosów czy sardelek, bo wiesz, ja mam za dużo, czy tak dalej. Nie. Moją żonę, jak poznałem w Poznaniu, to moja pierwsza randka była i Amerykanki, jej koleżanki pytały się, co ten Polak, Tadek, Tadeusz, jaki kwiat ci podarował, jaki tam flakon, jaki, bo słyszeli, że to tak dużo, wiesz, Polacy z kwiatami, to, ona mówi, żadnych kwiatów, żadnych wazonów, dał mi 3 metry sardelek. Miałem w bagażniku od pana Tecława i to dostała, żeby w kolejkach nie stać.
2: No tak, doceniła.
3: No dopiero później musiałem tłumaczyć, dlaczego, wiesz, ona nie zrozumiała tego żartu takiego.
2: No tak. No.
3: Lepiej kwiatki byłyby dla niej, no ale wiesz.
2: Cóż, ale nadrobiłeś, jak tak sobie patrzę na ciebie, to.
3: Kwiatki jakieś tam kupiłem jej. Nie raz będę musiał na przeprosiny kupować w przyszłości.
2: Życzę ci tego.
3: Dziękuję.
2: Nie, żeby były powody do przeprosin, tylko żeby były przeprosiny. Czyli kwiaty. Miało być o korzyściach, a wyszła anegdota. I świetnie. Sprawdzimy, ile anegdot będzie w opowieści o Zenonie Laskowiku, o którego zaraz zapytam naszego gościa.
1: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Chyba jeszcze nie mówiłem o oficjalnej stronie Kabaretu Tej, na której chętni do poszukiwań i żądni różnych informacji i słuchacze zainteresowani tym kabaretem mogą znaleźć mnóstwo zdjęć z przedstawień i prób Tej, a sporo materiałów filmowych, dźwiękowych i odnośnik do książki, którą tutaj co jakiś czas przypominamy. Kabaret Tej z tyłu sceny, autorstwa naszego gościa Tadeusza Osipowicza, do rozmowy z którym zaraz wracam.
2: Autopromocja.
0: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
0: Została ostatnia reklama.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.

0: Alfabet Kabaretu tej w Radiu Pogoda.
1: Tadeusz Osipowicz jest gościem Radia Pogoda. Ustalamy teraz hasła do alfabetu kabaretu tej. I jesteśmy przy literce L. I to może być Zenon Laskowik.
2: Zenon Laskowik. Zdziwiłem się bardzo, bo jak ci wspomniałem, nie byłem w Polsce, nie bywałem często w Polsce, bo jest tam do Wilna, tam biznes, jeżeli ktoś chciał się ze mną spotkać, rodzina nawet, mama, tata, siostra, to przylecieli do Wilna i wtedy ja mogłem z nimi rozmawiać. W Polsce mnie nie było. I dlatego po 10 latach, powiedzmy, przyjechałem do tej Polski naszej kochanej i naraz widzę, że ludzie nie znają Laskowika, znają Smolenia, szczególnie już mówiąc o młodzieży, ale Laskowik to taki bardziej nieznany człowiek.
1: A no tak, bo nie śpiewał disco polo.
2: Bo nie śpiewał disco polo, ani nie grał na niczym disco polo. A sam mi Zenek mówił wielokrotnie, że nieobecni nie mają racji. A on był nieobecny. Był listonoszem, tak. A Bodzio też był listonoszem, ale wiesz, w kiepskich, albo śpiewał to disco polo, albo zrobili programy, jak pamiętasz, z Krzysiem Jeślarem, bo jak po przedszkolu Bodzio Smoleń odszedł z kabaretu tej, to zaczął występować z kabaretem Potem, czyli Krzysiek Jaślar pisał teksty i zrobili tam, potem Deszczyński go wziął niby pod swoje skrzydła jako menadżer. No i on był bardziej widzialny w telewizji, czy słyszalny w radiu jako disco polo.
1: W rezultacie Zenon Laskowik troszkę popadł w zapomnienie.
2: Tak, no i Zenek nic nie mówił, siedział cicho, a jeżeli Bodzio napisał książkę, znaczy nie on napisał, Anna Kłys, która rozmawiała z Bodziem tam u niego przy koniach, bo jej syn jeździł na koniach i dlatego takie rozmowy powstały, to też było takie jednostronne. Plus ona wzięła informacje z IPN-u, bo jej ktoś tam pracował w IPN-ie. I dlatego my jako kabaraciarze, to z ręką na sercu, to jest Olek Gołębiowski czy Krzysiek Jaślar, jak ona zadzwoniła do nich czy do mnie, to tylko Olek mówi, że ja wdopnąłem i tam dawałem jakieś informacje. Ale te informacje, które były w książce zawarte, to nie są takie prawdziwe, bo nikt Bogdana nie zmuszał do picia alkoholu. No ale to już tak jest, że każdy jakoś inaczej troszkę pamięta. Ja z kolei po rozmowach z tymi 50 czy 60 osobami z kabaretu tej brałem wszystko, co oni pamiętają. Wszystko żeśmy, wiesz, wypracowali, ale ja i tak najwięcej pamiętam.
1: Czyli jakby sprawdzałeś, ile pamiętasz, rozmawiając z nimi.
2: Tak, oczywiście, bo oni, każdy jakoś inaczej. I wiadomo, że Bogda tak pamiętał, a nie inaczej. Rozstanie było jako rozstanie, no ale potem i tak wielokrotnie spotykali się, co mogę to powiedzieć. Było fajnie i jeździliśmy razem i do Opola tym samym samochodem i nikt nikomu włosów nie wyrywał.
0: Alfabet Kabaretu tej w

0: alfabet Kabaret Day w Radiu Pogoda.
1: Słuchają Państwo piątej już, jak ten czas leci, części alfabetu Kabaretu Day. Wszystkie wyemitowane części ukazują się potem w naszym archiwum audycji na stronie radiopogoda.pl, więc jeżeli Państwu coś umknie, zawsze można wrócić do tematu, zaglądając po prostu na naszą stronę i klikając w odpowiedni dźwięk. A do rozmowy z Tadeuszem Osipowiczem wracam zaraz po 13.
0: Radio Pogoda.

0: proszą!
1: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński, różne rodzaje, 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Została ostatnia reklama.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: to promocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
2: Mija 13:00, przed nami najważniejsze wiadomości w Radiu Pogoda, po których natychmiast wracamy do najpiękniejszych melodii i alfabetu kabaretu tej.
3: Są pierwsze skutki wichur i burz, powiemy gdzie. Wrócimy też do obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego. UEFA zadowolona z decyzji FIFA o porzuceniu planu sprzedaży udziału w rozgrywkach.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
3: Marcin Krzemiński. Uwaga na burzę. Po południu najmocniej może zagrzmieć na Dolnym Śląsku, na Pomorzu i w części Wielkopolski. Tam ostrzeżenia drugiego, czyli średniego stopnia. A już teraz deszcz leje m.in. w zachodniopomorskiem. Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Jak informuje rzecznik Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej Dariusz Szacht, od rana są już pierwsze skutki wichur i burz w tym regionie.
5: Większość z tych interwencji dotyczyła wypompowania wody z zalanych posesji. W dwóch przypadkach strażacy usuwali również skutki silnego wiatru, a więc złamane i połamane konary i gałęzi drzew.
4: Kolejne burze są jeszcze przed nami, zwłaszcza po południu.
3: Do tego może wiać do 110 km na godzinę, niewykluczony również grad. Front burzowy powinien opuścić Polskę wieczorem. Pierwszych 35 strażaków wyleciało z krakowskiego lotniska Belice do Hiszpanii, by wspomóc tamtejsze służby w walce z pożarami lasów. W sumie ponad 100 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej ma przez cały sierpień prowadzić działania z ziemi w trudno dostępnym terenie bez użycia pojazdów gaśniczych. Prezydent Karol Nawrocki oddał hołd ofiarom rzezi warszawskiej Woli, składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą to wydarzenie. W całym kraju trwają obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Hołd bohaterom powstania oddają też prezydent Donald Trump i naród amerykański, powiedział w nagraniu na portalu X ambasador USA w Polsce Tom Rose.
6: W tym dniu oddajemy hołd i pamiętamy niezwykłe poświęcenie niezwykłego, niezłomnego ducha narodu polskiego oraz bohaterów Powstania Warszawskiego.
3: Ambasador Rose dodał, że Powstanie Warszawskie inspiruje do walki o wolność. UEFA zadowolona z decyzji FIFA o porzuceniu planu sprzedaży udziałów w najważniejszych piłkarskich turniejach, w tym w Mundialu. Jednocześnie w wydanym oświadczeniu Europejska Federacja stwierdziła, że władze Światowej Centrali straciły jej zaufanie i zażądała pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które stały za, tu cytat, tajnymi planami i przyspieszonymi procedurami.

0: Pogoda.
1: Na krańcach południowo-wschodnich dużo słońca, tam bez opadów, na pozostałym obszarze chmury, deszcz, możliwe też burze i grad. Na termometrach maksymalnie 22 stopnie w Trójmieście, 26 w Wielkopolsce, 29 na Dolnym Śląsku, 36 na Podkarpaciu.

0: Alfabet Kabaret Day w Radiu Pogoda.
1: Dzień dobry, zaraz wracamy do rozmowy z Tadeuszem Osipowiczem, który jest tu chyba najbardziej kompetentną osobą, jeżeli chodzi o wiedzę na temat kabaretu tej. Może uprzedzę, że w naszym alfabecie teja przejdziemy zaraz do kolejnej litery, czyli do M, ale najpierw oczywiście posłuchajmy tego, co cieszy, poprawia nastrój, koi ewentualne nerwy, czyli do najpiękniejszych melodii na lato.

0: alfabet kabaretu tej w Radiu Pogoda.
1: Zaskoczę cię teraz. No. Tadeusz Osipowicz, gość Radia Pogoda, robi teraz zdziwioną minę, bo przechodzimy właśnie do literki M i on sam wybierze hasło na tę literę.
2: No pewnie miłość, bo to moja żona, Fatima, nie?
1: Dobrze, niech będzie.
2: Ja tak strzelam. Ja ona tego nie słyszy, bo ona pewnie śpi, wiesz, 6 godzin różnicy. No ale jak wspominałem, fajna dziewczyna, tyle lat już ją znam i te możliwości, które nie wszystkie żony dają pieniądze, setki tysięcy dolarów, żeby jakieś tam nagrania, czy negatywy kupić, czy scenografię.
1: Czyli to jest miłość.
2: Albo już powiedzieć, ach, dobra, już to wiesz, ile mogę słuchać od ciebie, Tadek, jesz i zjeżdżaj. No teraz też wyjechałem, przecież 3 dni temu byłem w Las Vegas, żeby tam były takie targi wielkie, elektroniczne. Przyjechałem na jeden dzień, powiedziałem, dzień dobry, to ja tak wyglądam i w samolot, i do was.
1: Zapraszamy częściej.
2: No, jeżeli będziesz chciał się coś dowiedzieć, dopóki jeszcze pamiętam i dopóki się ruszam, to bardzo chętnie.
1: To się świetnie składa, może opowiedz, jak poznałeś swoją żonę.
2: Żonę poznałem w kabarecie tej, w Poznaniu. Fatima, ta sama przez tyle lat. I ją poznałem w Poznaniu. Kabaret lubiła, Zenka bardzo lubiła. Zenek ją bardzo do tej pory, ludzie w kabarecie, ci, którzy jeszcze żyją, to ją dobrze pamiętają. Pamiętam pierwszy wieczór. Ona była profesorem na Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i uczyła angielskiego jako profesor. I było spotkanie wieczorem, taki był Jowita, to był studencki dom, pamiętam. W Poznaniu Zenek, studenci, Fatima. I Zenek opowiada żart. Tak się wszyscy fajnie śmieją. Żart był o górniku. Ale najdłużej się śmieje Fatima oczywiście. No i Zenek się pyta, zrozumiałeś? No pewnie, że rozumiem. Wszystko dobrze, po polsku bardzo dobrze rozumiem. No to o co chodzi? Co zrozumiałeś? Kto to jest górnik? No ten, co po górach chodzi.
1: No, tak.
2: Tego typu właśnie spotkanie i żarty Laskowika z moją żoną.
1: Bardzo ciekawa opowieść, dziękuję. Za chwilkę zajmiemy się kolejnym hasłem już na literę M.
0: Alfabet kabaretu tej w

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Mamy wczesne sobotnie popołudnie, ale ja chciałbym Państwa namówić do słuchania Radia Pogoda także w niedzielny poranek, kiedy Wojciech Masiak czyta nam kolejne fragmenty powieści Lalka. Na pewno Państwo wiedzą, że jesienią szykuje się premiera nowej ekranizacji tej powieści Bolesława Prusa, dlatego zanim pojawi się ten film, warto przypomnieć sobie losy bohaterów tej powieści, żeby potem porównać nasze wyobrażenia płynące z lektury z tym, co zobaczymy na ekranie. A jutro od 8 do 10 w Radiu Pogoda będzie po temu doskonała okazja.
0: Radio Pogoda.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesiąt, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Alfabet Kabaret Day w Radiu Pogoda.
1: Jesteśmy przy literce M w naszym alfabecie. Sketch na M, maluch.
2: Właśnie Zenka, jeden z ulubionych skeczy. Powstał ten maluch w 1978 roku do programu Zbiórka, czyli z rolnictwem na tej, z Bogdanem Smoleniem. Ja to widziałem już wcześniej, słuchałem go i widziałem, jak ten sketch się rozrastał. Jak wspomniałem, że ten kabaret Toto, którym ja tam występowałem z Wrocławia, to też występował na deskach kabaretu tej.
1: Tak.
2: Bo Zenek nas zobaczył.
1: Widziałem zdjęcie.
2: Tak? O, jedno zdjęcie. No ja mówię, wsadzę. Chłopakom się przyda pochwalić się żonie albo komuś tam. I właśnie jak występowałem na tych deskach kabaretu tej, na Woźnie 44, to jeszcze z kabaretem, jeszcze troszkę wcześniej, to ten maluch to był taki, to krótsza wersja. Potem na festiwalu w Krakowie tam śpiewałem też jakieś tam piosenki studenckie. Też oni występowali, to strasznie się śmiałem, bo to było takie mądre, podwójne, potrójne znaczenia.
3: Ja będę teraz tak, zabawimy się skecza. Tego zagram tego skecza, ja będę kierowcą, a ty będziesz motor. Przecież to jest mały Fiat. Ty, motor z tyłu. Z przodu bagażnik, akumulatory.
2: Tak jak Zenek zresztą zawsze pisał, żeby i zrozumiał student, i profesor, i ślusarz, i ktoś tam już nie mówiąc o
1: zawodzie. No po prostu każdy, żeby cała publiczność się bawiła.
2: Jakoś
1: tak.
2: Inaczej każdy rozumie, prawda? Ja zawsze daję przykład z tyłu sklepu. W pierwszym rzędzie witamy wszystkich siedzących. Czyli ktoś może pomyśleć, dobra, no bo dostali bilety, dostali, no siedzą. Albo w pierwszym rzędzie kto siedział zawsze?
1: Partyjni, tak.
2: Tak, ci właśnie tacy, no. A siedzenie jako podwójne znaczenie to w więzieniu też.
1: No właśnie.
2: Ja Amerykanom często tłumaczę, że takie właśnie podwójne, potrójne, poczwórne znaczenia, ktoś przychodzi po raz drugi, tak, o wow, przecież to, a może to o tym oni chcieli powiedzieć? Wiesz? I nie jest to tak pociamkane dla Amerykańców na patelni, masz już... Dalej nie wyjdziesz.
1: Trzeba pomyśleć.
2: Tak, tak. Dlaczego to mówię? No dlatego, że to było część naszego życia też takiego. Już po przyjeździe wiele takich ciekawych zaskoczeń było.
1: Niekoniecznie właśnie ciekawych, niekoniecznie wesołych.
2: A niektóre, ale wszystko się odkręciło. Potem wiesz, kabaret tej, o, pamiętamy, to dzień dobry, tutaj, no to wiesz, zaczęło się wertowanie książek. Ktoś był zadowolony, a ja byłem naprawdę zadowolony.
4: I bardzo dobrze. Do rozmowy z zadowolonym Tadeuszem Osipowiczem wracamy w kolejną sobotę. Za chwilkę powiem, czego się mogą Państwo spodziewać po naszym następnym spotkaniu.
0: Alfabet Kabaret Day w

0: Alfabet Kabaret Play w Radiu Pogoda.
1: Właśnie nadeszła ta pora, kiedy ujawnię kilka spraw, którymi zajmiemy się z Tadeuszem Osipowiczem w kolejnej części Alfabetu Kabaretu Tej. Zaczniemy od legendarnego skeczu Teja Mamuśka. Potem porozmawiamy o paru osobach mocno związanych z kabaretem, ale przede wszystkim za tydzień Tadeusz Osipowicz pojawi się w dwóch rolach. Jako mój rozmówca i archiwista objaśniający hasła Alfabetu Teja oraz jako hasło w tym właśnie alfabecie. Dzisiaj opowiedział co nieco o swojej żonie i jej roli w powstawaniu książki Kabaret Tej z tyłu sceny. W przyszłym tygodniu opowie trochę o sobie. No chyba, że odmówi. A dzisiaj proszę zostać z Radiem Pogoda, bo już niedługo od 14 usłyszymy Wojciecha Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego oraz ich gości w programie Świnki 3.
0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: go.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No oczywiście Mieczysław Fok.
3: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
2: Dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
13: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Została ostatnia reklama.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
16: O!
15: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: O, a o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak!
17: A jak lemoniadę?
15: No też.
16: To poprosimy.
15: Ale co?
17: Wszystko!
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i

przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

0: Pikachu, yes.
1: Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny. Wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących. Kaczu

Ritete. Ritete. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć i tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy

0: Autopromocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocham.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
4: Została ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama.
8: 14 godzina, za chwilę wiadomości, Radio Pogoda, następnie Pogoda, Radia Pogoda i Świnki 3.
9: Za chwilę apel prezydenta dotyczący rozliczania zbrodniarzy wojennych. Już blisko 70 ofiar kryzysu migracyjnego w Ceucie. Srebro polskich wioślarzy w Mistrzostwach Europy we Włoszech.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
9: Marcin Krzamiński. Prezydent Karol Nawrocki apeluje o skuteczne rozliczanie i karanie zbrodniarzy wojennych i dyktatorów. Prezydent mówił o tym podczas oddania hołdu ofiarom rzezi Woli, składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą to wydarzenie. To właśnie na warszawskiej Woli podczas pierwszych dni Powstania Warszawskiego hitlerowcy wymordowali ponad 50 tysięcy cywilów, w tym kobiety i dzieci.
10: Żaden z tych barbarzyńców, którzy mordowali i wydawali polecenia, nie poniósł odpowiedzialności. Świat nie będzie, drodzy państwo, lepszy, jeśli dyktatorów, morderców i zwyrodnialców nie będzie rozliczał z tego, co zrobili. I wówczas po roku 1945 i dziś, w XXI wieku.
9: W czasie walk i masowych egzekucji dokonywanych przez hitlerowców w Powstaniu Warszawskim zginęło 180 tysięcy cywilnych mieszkańców Warszawy. Rośnie liczba ofiar kryzysu migracyjnego na granicy między Ceutą, hiszpańską eksklawą w Afryce Północnej, a Marokiem. Według rządu zginęło w sumie 67 osób. Wśród ofiar znaleźli się zarówno ludzie, którzy utonęli, jak i ci, którzy zginęli w panice podczas próby przekroczenia bariery falochronowej. Z apelem do unijnych instytucji zwrócili się przywódcy 22 państw, w tym premier Donald Tusk. W liście czytamy: jesteśmy zdeterminowani, aby zapobiegać próbom podważania integralności granic zewnętrznych wspólnoty. Ważne dla wybierających się nad morze. Zakaz kąpieli obecnie obowiązuje w 7 kąpieliskach. 5 z nich znajduje się w Darłowie, w Zachodniopomorskiem, a 2 w Gdańsku. Zakazy wprowadzono m.in. z powodu bakterii E. coli. Przypomnę, że aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wioślarze w składzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Konrad Domański zdobyli we włoskim Vareze srebrny medal Mistrzostw Europy w konkurencji czwórek podwójnych. Triumfowali Niemcy, a na trzeciej pozycji finiszowali Chorwaci. To pierwszy medal polskiej reprezentacji wywalczony w tych zawodach.

0: pogoda.
1: Maksymalnie 22 stopnie w Trójmieście, 26 w Wielkopolsce, 30 na Podlasiu, 32 na Mazowszu, 36 na Podkarpaciu. I tam najwięcej słońca i bez opadów. Na pozostałym obszarze może padać deszcz, możliwe też burze i grad.

0: Jedynki, trzy.
1: Sport, muzyka oraz gry to my.
2: Dzień dobry Państwu.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Krzysztof Szewczyk.
3: Włodzimierz Ziętarski.
2: Wojciech Pianowski. Ty dziś tak oficjalnie zaczynamy. Coś się stało?
3: Ty, taki klimat narzucił nam.
2: On?
4: Ja? No dobrze, to ja w takim razie będę ten klimat... Będę kontynuował. Ja dzisiaj chciałem was zapytać, panowie, czy macie ze sobą gotówkę?
2: Jeszcze się tak złożyło, że nie mam.
3: A ja mam 10 złotych.
2: A ja marzę złotówkę. Mhm.
4: No dobrze, ale w takim razie ja dzisiaj, tak jak odcinek będzie troszkę finansowy, ja wam dam zarobić dzisiaj.
2: Niemożliwe.
4: Taka propozycja, tak.
2: Słuchaj, Krzysiek, to jest niemożliwe, żebyś ty komuś dał zarobić?
3: Tak. Nie, ty nie, pani kierowniczka mogłaby ewentualnie, bo ona jest kierowniczka, ale my...
4: Ja w ogóle zapraszam was dzisiaj do na kolację.
3: O Jezus Maria, znowu.
4: Bierzcie restaurację, może być najlepsza, naprawdę. I w ogóle nie bierzcie ze sobą portfeli. Żadnych pieniędzy, absolutnie. Nie pozwolę wam płacić.
3: Absolutnie. Powiem państwu jedno. Zawsze, kiedy zapraszał, zawsze płacił.
4: Ja stawiam.
3: Prawda?
4: Tylko jest jedna rzecz bardzo ważna. Żebyście zaczęli biec wtedy, kiedy ja zacznę biec. Pierwsza piosenka, Włodek. Uważaj. Pociągająca.
3: No. Dawaj.
4: Rod Stewart zaśpiewa. On tak śpiewa do swojej dziewczyny, lubię. Że jeśli ona uważa, że go pragnie i że on jest sexy, no to żeby mu dała znać. I nazwa ją cukiereczkiem.

0: czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Inspektor Oko się jeszcze Państwu nie znudził najwyraźniej, w związku z tym będzie dzisiaj. Będą te nasze, wiecie co, z tymi dowcipami, to jest afera.
2: Dlaczego?
1: Mojej mamie się nie podobają.
2: Mamie się nie podobają?
1: No właśnie.
2: Ja muszę do niej zadzwonić.
3: No zadzwoń, może mam dowcipy.
1: Będą dowcipy w każdym razie, ale nie, mama to nie na złość, tylko tak po prostu powinno być. No i co jeszcze, Krzysiu, będzie?
3: No, muzyczka.
1: Zadzwonimy do kogoś?
3: Tak, na pewno. No, i będziemy odgadywać, do kogo dzwonimy.
1: Do roboty mamy po kokardę, jak to się mówi. No dawaj muzykę.
3: To będzie piosenka, proszę Państwa, taka troszkę, powiedziałbym, sensualna w wykonaniu Jerzego Połomskiego, bo on śpiewa o tym do dziewczyny, żeby mu dała... Nie śpi, jak ja mówię.
2: Nie, bo ja pomyślałem tak, że jak ty do mnie mówisz takie mądre, filozoficzne słowa, sensualna, to ja to rozumiem seksualna. No blisko.
3: Dlaczego?
2: No, brzmi tak samo. Sensualnie, seksualnie. Jedna literka, a panie, jakie inne znaczenia.
1: Sensownie też podobne.
2: No właśnie.
3: Jurku, zaśpiewaj. No. Wyjaśnij, o co chodzi.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, warto nas posłuchać, bo będzie zagadka. Taka niewizualna, bo to radio, ale połączymy się z kimś, kogo my znamy.
2: Tak.
1: Włodek niekoniecznie.
2: Nie.
1: Ale ja z Wojtkiem tak.
2: My u nas właśnie mówimy, że nie mówimy, do kogo dzwonimy.
1: Tak, i Państwa zadaniem będzie odgadnąć, z kim my rozmawiamy.
3: A ja Wam powiem więcej. Te osoby, do których dzwonicie, są Wasi koledzy, a nie moi.
4: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
0: Świnki Trzy w Radiu Pogoda.

0: Reklama. Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
1: To nie jest pora.
0: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: właśnie tak.
1: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
2: Nadszedł czas, abyśmy zadzwonili do kogoś z kontaktów w telefonie. Losowo został numer wybrany. Pi, pi, pi, pi, pi i dzwonimy.
3: Losowo.
4: Halo, halo.
5: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
5: Witamy pana. Tutaj ze mną dwaj
2: dlaczego
5: koledzy.
2: Dlaczego mówisz mu pan Janka Twój
5: znajomy? A przepraszam, bo jasne, to pomyłka.
3: Ale ja jestem per pan.
2: A ty tak.
3: Oczywiście. A ja tak.
4: Tak, właśnie my jesteśmy per pan. Z Krzysiem nie, ale brakuje mi trzeciego King Konga.
3: No,
2: ja jestem Wojtek Pijanowski.
3: A ja jestem Włodzimierz Ziętarski. O.
5: A ja wiesz, kto jestem?
3: A on jest...
4: A, no to jest teraz, wreszcie się odezwał.
5: Dobrze.
4: Krzysiu, czyli cała trójka jestem usatysfakcjonowany.
2: Czy ty jesteś tak z natury wesoły, czy raczej taki smutny?
4: Z natury raczej wesoły.
2: Raczej wesoły.
4: Czyli nawet powiem dość nieskromnie, że mam ze 2-3 bardzo przyzwoite geny optymizmu.
5: A współmieszkańcy to cały czas mają zabawnie z tobą?
4: Nie. Oni wiedzą doskonale, że nie mam takich ambicji, żeby od 8 rano do 24 do 000, żeby być takim dyżurnym
5: satyrykiem
4: całe życie, tak.
5: Ja wiem dlaczego. No ty jesteś wesoły tylko za pieniądze.
4: Za pieniądze udaję, że nie słyszałem.
2: A jeszcze mam pytanie takie sportowe. Boks lubisz?
4: Tak, bardzo. Inaczej wam odpowiem. Nie macie na tyle czasu antenowego, żeby zmieścić wszystkie dyscypliny, które uwielbiam. Dlatego nie pytajcie mnie o kolejne. Jestem kibicem szalonym, który zapisuje najważniejsze wydarzenia w kalendarzu i wtedy menadżerka nie jest w stanie zrobić mi ani pół występu.
3: A żużla? Żużla też?
4: Też.
3: A
4: mało tego, czy wy sobie wyobrażacie, że Golob wypełnił moje próżności i byłem raz w życiu komentatorem żużla?
3: A to trudne.
4: Ale czy wy sobie wyobrażacie, że siedziałem na wieży, nie widząc ludzi?
5: Słuchaj, rewelacyjna opowieść. A ty wiesz, że ja na przykład jechałem na motorze żużlowym na torze w Gorzowie Wielkopolskim.
3: Jasne, ja też wtedy.
4: Ale dwa na godzinę, 2-3, tak?
5: Nie, spokojnie, słuchaj.
4: Ale gdzie? No, proszę cię.
2: No to dobrze, to pogadali, tak?
5: Myślę, że nasi słuchacze już mogli ciebie rozpoznać w czasie tej rozmowy, ale zobaczymy.
1: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski.

0: Świnki 3.
1: Sport, muzyka oraz gry to my.
2: A ja mam dla naszych kolegów też pytanie. Panowie, jak to się kończy? Takie powiedzenie. Proszę państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Zaraz państwu rękę poda. Nie chce podać?
3: To a to szkoda.
2: A, skubańcu. Myślałem, że cię chwycę na tym. No to tak, ale to jest racja. A to szkoda.
3: Bo na misiów taka moda.
4: A dlaczego to w ogóle ci z głowy wyskoczyło?
2: Bo mi przyszło do głowy w tym momencie.
4: Aha.
2: Ja mam tak w głowie czasami. Wpada i wypada.
4: I zawsze mówisz to, co ci wypada?
2: Zazwyczaj nie wypada, jak mówię, że wypada.
1: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
5: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
6: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Jak mówi znany dowcip, telewizja odmraża Marylę Rodowicz na wieczór sylwestrowy. A w Radiu Pogoda Maryla pojawia się w samym środku gorącego lata. Usłyszą Państwo takie szlagiery jak Moja mama jest przy forsie, Damą być czy Domowa czarownica.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już jutro od 10. Zaprasza Asia Kruk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z Polskiej Mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
10: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
1: Została ostatnia reklama.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

kochać w taką noc to grzech. Gdy sercu serca brak, bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: No to teraz będzie się działo. Będzie zagadka kryminalna? Inspektor Oko? A stworzył tę zagadkę Radosław Olek. To będzie dopiero historia. Krew będzie się lała. Odcinek z tytułem adekwatnym do tej krwi. Scyzoryk.
0: Inspektor Oko na tropie.
2: Inspektor Oko miał zagraniczny scyzoryk, wykonany na zamówienie, z wieloma praktycznymi i tajnymi opcjami. W wielu wypadkach ów scyzoryk wybawił inspektora z opresji. Kiedy więc pewnego dnia zniknął, Oko wpadł we wściekłość.
3: Koks!
4: Do diaska. Kto grzebał w moich rzeczach?
3: Niech to nie grzebał. Na 100%.
4: Na 100% się mówi.
3: Na 100 mówię. Mówi dobrze.
4: Ktoś tu był?
2: Oko wyczuł w powietrzu słodki zapach perfum.
3: Ja, czas cały.
2: Powiedział pojednawczo Koks.
3: I wczoraj była tu ładna. O, jaka ładna. Pani Bryła była.
4: Gdzie tam ładna?
2: Oko machnął ręką.
4: Na Molna raczej. Prokurator Bryła to... Tu była? Po co?
3: Mówiła, że sprawę ma.

0: romantykowo jakoś tak poczekać chciała na pana, ale wyszłem siku, a potem musiała chyba uciekać.
1: Do toalety się mówi. I wyszedłem. Jak to musiała uciekać?
0: Tak powiedziała. Muszę uciekać. I zostawiła liścik. Bardzo pachnący.
1: O nie.
2: Jęknął oko. Szybko rozerwał kopertę. Przebiegł oczami po linijkach tekstu. Drogi inspektorze, zagadka. Jak odzyskać to, co drogie, zyskując to, co stokroć droższe być może? Inspektor z westchnieniem odłożył liścik i chwycił za telefon. Zdążył już się domyślić, o co chodzi. Czego oczekuje od oka prokurator Bryła?
3: Inspektor Oko na tropie.
1: Odpowiedź na tę bezkrwawą zagadkę na koniec naszego programu, czyli przed 16.
4: Panowie, czy wiecie, co to są chantilleys?
1: Słucham?
5: Szynki nie dają?
4: Nie, chodzi mi o koronki robione w północnej Francji, no.
1: A, nie, to francuski?
4: Tak.
5: Koniakowie robią.
4: Big Booper zaśpiewa dla was.
6: Hello, baby!
4: Przebrana w koronę.
6: Yeah, this is the Big Booper speaking.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Została ostatnia reklama.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy. Reklama.
6: Proszę Państwa, już niebawem, już za chwilę, godzina 15. A potem będą wiadomości, a potem jeszcze po wiadomościach będzie prognoza pogody, a jeszcze potem będziemy my.
7: Opalanie plus leki, za chwilę o niezbyt bezpiecznym połączeniu. Potem aktualny bilans po trzęsieniu ziemi w okolicy Neapolu. Będzie też o największym aparacie fotograficznym świata.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
7: Marcin Szamiński. W wielu regionach dziś burzowo, ale na południowym wschodzie nie odpuszczają upały. Wysokim temperaturom często towarzyszy także intensywne promieniowanie słoneczne. Lekarze przypominają, opalanie i równocześnie przyjmowanie niektórych antybiotyków może być niebezpieczne, mówi toksykolog Eryk Matuszkiewicz.
8: Chodzi przede wszystkim o to, że jeżeli zażywamy pewne leki i wystawiamy się na działanie słońca, to wtedy rzeczywiście to podrażnienie skóry w postaci zaczerwienienia, rumienia, nieraz bardzo rozległego, pędzącego, może być bardzo intensywne i wtedy pewne leki mogą nasilać to fotouczulenie, mogą nasilać tą reakcję ze strony skóry.
7: Do takich leków należą niektóre antybiotyki na zapalenie pęcherza czy też oskrzeli. Gorące dziś też we Włoszech. Tam czwarta tego lata fala ekstremalnych upałów. Miejscami jest ponad 40 stopni. Dziś czerwony alarm oznaczający zagrożenie dla całej ludności obowiązuje w 19 miastach, między innymi w Rzymie, Florencji czy Palermo. W poniedziałek takich miast ma być 25. Pozostajemy we Włoszech. Kilkadziesiąt wstrząsów wtórnych po wczorajszym trzęsieniu ziemi w okolicach Neapolu. Epicentrum wstrząsu o magnitudzie 4,7 znajdowało się w rejonie pól flegrejskich. 21 osób zostało rannych, w tym dwie ciężko. Zniszczone zostało wiele budynków. To było najsilniejsze od dekad trzęsienie ziemi w tym rejonie. Z kolei w wielu regionach Grecji, w tym w okolicach Aten, strażacy walczą z silnymi pożarami, których przenoszenie się ułatwiają porywiste wiatry. Dziś władze kraju ogłosiły alarmy dla kilku regionów i ostrzegły przed ekstremalnym ryzykiem pożarów lasów w Attyce i na Eubei. Codzienną obserwację nieba rozpoczął największy aparat fotograficzny świata. Stoi w Chile, waży 3 tony, urządzenie będzie obserwować kosmos. Naukowcy liczą, że pomoże odkrywać nowe asteroidy i lepiej przewidywać zagrożenie dla Ziemi. W projekcie biorą udział także polscy specjaliści.
3: Radio Pogoda. Pogoda.
7: W nocy sporo przejaśnień i rozpogodzeń, tylko na zachodzie i północnym zachodzie może padać deszcz, możliwe tam też burze. Najchłodniej na północy od 11 do 14 stopni, 18 w centrum, 21 na Podkarpaciu.
3: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
6: Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale teksty piosenek dzisiaj wszystkie mówią w taki lub inny sposób o miłości.
9: No tak, bo dzisiaj mamy taki specjalny numer programu, nie?
6: Tak, Włodek nawet zauważył, że jest sensualnie.
9: Tak.
10: Dla mnie jest seksualnie.
6: To teraz przebój z roku 72. Ol Green zaśpiewa o tym, że powinniśmy zostać razem. Let's stay together. Oh.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Panowie, proponowałem wam dzisiaj, że pozwolę wam wejść w taki finansową propozycję, bo powiedzieliście, ty powiesz, że w ogóle nie masz pieniędzy, ty, że masz 10
2: złotych. Ja mam złotówkę, co nie mam w ogóle?
1: No to złotówkę, dobra. To ja mam propozycję dla was. Ja wam nie będę sprzedawał, ja wam dam w takim razie autograf. Nie, właściwie nie. Dajcie pieniądze na stół, 11 złotych.
3: Autograf Picassa biorę.
1: Nie, mój autograf.
3: Przepraszam.
2: I co?
1: No, jak to co? Nie wiesz o tym, że zbiera się autografy? Że
2: no wiem, bo sam zbierałem kiedyś.
3: Ale po śmierci, a ty
2: już nie życzymy. Niestety notatnik z autografami.
1: Ale
2: nawet miałem McCartneya autograf.
1: Ale faktem jest, że po śmierci są... Odchodzą ci, którzy odchodzą, to ich autografy są droższe. A najdroższe są w ogóle takie pisane na wizytówce. Ale na przykład wyobraźcie sobie, że album Double Fantasy, który na kilka godzin przed śmiercią John Lennon podpisał dla swojego zabójcy, Marka Chapmana, został sprzedany na aukcji w Nowym Jorku za 450 tysięcy dolarów.
3: Tylko?
1: A tylko. Na przykład buty Michaela Jordana, podpisane i noszone przez niego.
2: Kilka milionów na pewno.
1: No, uważaj, to można przeczytać w internecie. Sprzedano na aukcji w roku 23, dwa lata temu, za 1,9 miliona euro.
3: O, to rozumiem, no.
4: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
0: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Radio Pogoda.

0: raz Krzyś.
1: Proszę Państwa, czas na nasze dowcipasy. Włodek zaczyna dzisiaj.
2: Proszę Państwa, jest taki znak drogowy, zakaz wjazdu, wiecie jak wygląda ta okrągła. Ja znalazłem autentycznie pod ośrodkiem zdrowia w Serocku. Taki znak drogowy, zakaz wjazdu na płot.
1: No i słusznie.
2: To jest w ogóle numer.
1: Rewelacja. Krzysiu?
3: Agata przyprowadziła do domu narzeczonego. Tata, gdy zobaczył, natychmiast się rozpłakał. On nie widział kolegi z klasy już od 30 lat.
1: Na jakiej podstawie twierdzi pani, że obwiniony był pijany? Bo potrząsał latarnią, potem się schylał i szukał jabłek.
3: No to raczej był nieźle nawalony.

0: Świnki, trzy.
1: Sport, muzyka oraz gry to my.
2: Proszę Państwa, od pewnego czasu ja sobie grzebię w internecie, tak w starych materiałach, i znajduję różne ciekawe ogłoszenia. Mam nowe. Skupcie się, dżentelmeni. Nieznany przybądź. Czeka cię ukojenie po dniu pracy u boku 22-letniej urzędniczki poetki. Niech będzie i stary, byle potrafił zatańczyć pod kuweczki Dajcie ognia, gdy dzieweczka tego godna. Łaskawe oferty pod Szumi las, szumi gaj. Ładne?
3: Tak.
0: Ja wiem, nie rozumiem.
2: No ty niewiele w ogóle rozumiesz.
0: Poczekaj, byś w moim wieku, byś to samo miał.
1: Były sobie świnki trzy.
4: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
5: Już po godzinie wrócił z pianinem. Widać musiał, miał swoje powody.

0: Do Leroy boletnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg.

0: WS Farmacja Spółka z o.o.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
4: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Została ostatnia reklama.
8: Mega

0: 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Parararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę.

0: na ładną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to są dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał wesele, i słowa, melodia i rytm.
2: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
3: Sport, muzyka oraz gry to my.
4: Zbliżamy się do końca.
5: O!
4: Trzeba podać Państwu rozwiązania tych różnych zagadek, które tutaj mieliśmy. Zaczniemy może od zagadki kryminalnej.
6: No, słucham.
4: No więc chodzi o to, że pani prokurator Bryła bardzo chciała pójść na randkę z Oko i właśnie Oko postanowił, że zadzwoni.
5: Myślałem, że zabije.
4: Nie, no to różnie bywa, wiesz.
6: Ale Koks też próbował tam do Bryły troszkę.
4: No, kiedyś. Dobrze, a teraz następna rzecz to jest... Do kogo dzwoniliśmy?
6: Myśmy dzwonili dzisiaj...
4: No, posłuchajmy.
7: Serdecznie pozdrawiam wszystkich trzech moich idoli. Nazywam się Marcin Daniec.
6: Pozdrawiamy, Marcinie. Bardzo, bardzo godnie się wyrażałeś na naszej antenie.
5: O nas. Powiedz, co jest.
6: Również też.
4: No, tak. Nie wstydź się, prawda? Niech mówi prawdę prosto w oczy. Oczywiście.
6: Kończymy, proszę Państwa. Piosenką, którą zaśpiewa dziewczyna urodzona w północnej Dakocie, Peggy Lee. Ona miała ojca Szweda, matkę Norweszkę, ale była Amerykanką. Ale takie wiodła bardzo pikantne życie. Bardziej pikantne niż ty, Wodek. Fiwa. Dziękujemy Państwu za dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień.
3: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
8: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: to promocja. Mango,
1: jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No oczywiście Mieczysław Fok.
3: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
2: Dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W Biedronce regularne ceny są zawsze niskie, a w superpromocjach jeszcze niższe. I to codziennie. Do soboty. Ketchup Pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny, 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Oraz papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek, 12,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do tego z kartą Moja Biedronka olej rzepakowy Wielkopolski 1 litr, 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Została ostatnia reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media

0: Śledczy wrócili do miejsca, gdzie w czwartek spadła rosyjska rakieta. Tragiczny początek sierpnia w Tatrach, są ofiary śmiertelne. Za chwilę też mieszkańcy stolicy o bohaterach Powstania Warszawskiego.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
0: Marcin Szamiński. Prokuratorzy z Lublina wrócili dziś na miejsce wybuchu rosyjskiej rakiety do Tarnawy Kolonii. Śledczy zabezpieczyli tam wiele jej fragmentów, ale dziś uznali, że brakuje im jeszcze jednego kluczowego. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Szczegółowa analiza zabezpieczonych elementów dokonana w laboratorium wykazała konieczność odnalezienia jeszcze jednego fragmentu, a chodzi o jeden ze sterowników. Ze względu na specyfikę terenu oraz prawdopodobieństwo, że poszukiwany element może znajdować się na znacznej głębokości, podjęto decyzję o rozszerzeniu obszaru poszukiwań. Na miejscu jest w tej chwili m.in. żandarmeria wojskowa, mówi prokurator Marcin Kozak.
3: Formalnie śledztwo w kierunku artykułu 173 kodeksu karnego, a więc sprowadzenia zagrożenia katastrofy w ruchu powietrznym, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób lub mieniu wielkich rozmiarów.
2: Jeśli fragment nie zostanie odnaleziony, prace będą kontynuowane także w niedzielę, ale już wtedy z użyciem specjalistycznego sprzętu do skanowania powierzchni.
0: Tragiczny początek sierpnia w Tatrach. Dziś doszło do dwóch śmiertelnych wypadków. Turysta zginął po upadku ze szlaku w rejonie Granatów. Z kolei taternik poniósł śmierć podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego szczytu. Dziś 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Od rana w stolicy trwają obchody przy pomnikach oraz tablicach pamięci o walkach o niepodległość.
4: Należy się pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego, bo to jest docenianie ich ofiary.
5: Trzeba też uczcić pamięć ich przede wszystkim, no bo jednak po coś walczyli dla Warszawy i dla generalnie całej Polski też.
0: Mówią mieszkańcy stolicy. Za godzinę punktualnie o 17 godzinę W oznajmi wycie syren alarmowych. Będzie je można usłyszeć nie tylko w Warszawie, ale też innych polskich miastach. Pech Filipa Marchwińskiego. Podczas treningu doznał poważnej kontuzji kolana. Wypożyczony niedawno z włoskiego Lecce do Krakowi raczej nie zagra do końca sezonu. Trwa druga kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Dziś m.in. wyjazdowy mecz mistrza Polski Lech Poznań, który w fatalnym stylu kilka dni temu odpadł z walki o Ligę Mistrzów, zmierzy się w Krakowie z Beniaminkiem Wieczystą. Pierwszy gwizdek o 17.30.
1: Radio Pogoda. Pogoda.
0: Tropikalna noc na Podkarpaciu, tam 21 stopni, najchłodniej na północy od 11 do 14. Sporo przejaśnień i rozpogodzeń, tylko na zachodzie i północnym zachodzie kraju może padać deszcz i możliwe też burze.
1: Radio Pogoda na lato. Tu najpiękniejsze melodie przejmują ster.

0: podałby coś.
1: Autopromocja.
2: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
4: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
2: Została ostatnia reklama.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Reklama.

0: informacje.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Jak mówi znany dowcip, telewizja odmraża Marylę Rodowicz na wieczór sylwestrowy. A w Radiu Pogoda Maryla pojawia się w samym środku gorącego lata. Usłyszą Państwo takie szlagiery jak Moja mama jest przy forsie, Damą być czy Domowa czarownica.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już jutro od 10. Zaprasza Asia Kruk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp S.A.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Hej, to Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach. Jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
1: Została ostatnia reklama.
10: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
14: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd. Rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

zgodził promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał czetł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jednak.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla. I wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.

0: upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
1: W lodówce tej nowej!
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
4: Oh my God.
3: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to, oblewia tanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
5: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Została ostatnia reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

1 sierpnia 2026 roku słuchają Państwo Radia Pogoda. Za chwilkę, jak co roku, w rocznicę godziny W usłyszymy dźwięk syren. Zatrzymajmy się na chwilkę, żeby w ten sposób uczcić pamięć tych, którzy 82 lata temu podjęli walkę w Powstaniu Warszawskim. Uczcijmy też wszystkie cywilne ofiary tego powstania. Minęła 17.

0: Cześć i chwała bohaterom. Dziś 82. rocznica Powstania Warszawskiego. Pożary w Europie, są dobre informacje z Francji. To Amerykanie będą rywalami naszych siatkarzy w finale Ligi Narodów.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
0: Marcin Krzemiński. Warszawa zatrzymała się, by uczcić swoich bohaterów. Chwilę temu o 17:00 w godzinę W zawyły syreny. Nie tylko w stolicy stanęły samochody i komunikacja miejska. Powiewa tysiące flag zgromadzeni w centrum Warszawy. Tłumnie oddali hołd także czerwonymi racami. Dziś mieją 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamięć o walczących wciąż jest żywa.
2: Najważniejsze? Wdzięczność, szacunek do nich. Myślę, że to jest ważne dla nas, następnych pokoleń, żeby tą historią też żyć.
0: Zwłaszcza, że żyjących powstańców warszawskich, jedynych pozostałych świadków historii, jest z roku na rok coraz mniej. Obecnie już tylko 225. Większość mieszka w stolicy, a ponad 30 przebywa za granicą. Ukraińskie drony trafiły w 3 rafinerie ropy naftowej w Baszkiri na wschodzie europejskiej części Rosji oraz w stacje radiolokacyjne w kraju krasnodarskim na południowym zachodzie, poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Są to zakłady, które przerabiają miliony ton ropy naftowej w ciągu roku, napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Całkowicie opanowany, trwający od ponad tygodnia pożar w departamencie Żyrondy w południowo-zachodniej Francji. Większość z ponad 220 tysięcy ewakuowanych prewencyjnie turystów i mieszkańców wróciło lub wróci wkrótce do domów i miejsc zakwaterowania. Z kolei trwający od wczoraj nowy pożar w departamencie Var na południu Francji dotąd zniszczył około 1250 hektarów w rejonie góry Gros-Bézillon. Według francuskich władz rejon ten z powodu spodziewanego wiatru będzie strefą bardzo wysokiego ryzyka do późnego wieczora. To Amerykanie będą rywalami naszych siatkarzy w finale Ligi Mistrzów w chińskim Ningbo. Stany Zjednoczone wygrały półfinałowe starcie z Japonią 3-2. Rano z kolei przypomnę, biało-czerwoni, którzy bronią zeszłorocznego tytułu, pokonali Słowenię 3-0. Finał rozgrywek jutro o 13:30.
3: Radio Pogoda.
1: Program zaprasza sponsor, właściciel sklepu SpyShop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl. Pogoda.
0: Jutro dla odmiany w niemal całym kraju pogodnie, chmurzyć, za to będzie się na południu i południowym wschodzie i tam możliwy deszcz, a lokalnie też burze. Będzie chłodniej, w niektórych regionach zdecydowanie. Maksymalnie 20 stopni nad morzem, 26 w centrum, 31 na krańcach południowo-wschodnich.
1: Program zapraszał sponsor, właściciel sklepu SpyShop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
4: Trudno się wraca 1 sierpnia po 17 do tak zwanego codziennego rytmu życia, nawet jeżeli to jest weekend. Dlatego teraz proponuję posłuchać Ireny Santor w jednej z najpiękniejszych warszawskich melodii z jej repertuaru. W Radiu Pogoda Irena Santor w piosence Spotkanie z Warszawą.

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
7: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Została ostatnia reklama.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: promocja.
1: Robisz zdjęcie z białym misiem i zagryzasz oscypka. Wiesz, że jesteś w polskich górach. Słyszysz skaldów.
2: Coraz góry krzyknie.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
4: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
8: EPA i DHA
9: na wsparcie pracy serca
8: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
9: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
9: Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona.

0: miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na canalplus.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
7: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Autopromocja. Mango.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No oczywiście Mieczysław Sok.
3: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
2: Dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Marian, a gdzie mogę kupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
8: z wysoką dawką silimaryny,
9: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
8: choliną i chromem.
9: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Została ostatnia reklama.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
11: Syreny, dzwony i zaduma. Kolejna rocznica powstania warszawskiego. Uwaga na burze, alerty dotyczą większości kraju. Skierowanie przez internet. Od dziś dostęp do kolejnych specjalistów.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
11: Marcin Krzamiński. Przejmujący, ale jednocześnie symboliczny i ważny dźwięk syren co roku wybrzmiewający w godzinie W, czyli o 17:00, i przypominający o ważnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zabiły też dzwony, Warszawa zatrzymała się na minutę, by oddać hołd uczestnikom zrywu. To już 82. rocznica powstania. Bardzo się cieszyliśmy, że Warszawa nareszcie będzie wolna. Tak godzinę W wspomina powstaniec Bogdan Bartnikowski.
12: Wylegli na ulicę. Było bardzo dużo ludzi, no i był wielki entuzjazm. Wszyscy się bardzo cieszyli, naprawdę płakali, że nareszcie będziemy wolni, nareszcie Warszawa będzie wolna. Wszyscy się cieszyli.
11: Powstanie trwało 63 dni, zginęło w nim 18 tysięcy powstańców i około 180 tysięcy cywilów. Zmieniamy temat. Wciąż w większości kraju aktualne pogodowe ostrzeżenia przed burzami. W większości kraju to alerty drugiego, czyli średniego stopnia. To oznacza też ulewy, silny wiatr i miejscami grad. Alerty nie dotyczą tylko południowo-wschodniej części kraju oraz północnego zachodu. Śledczy wznowili poszukiwania jednego z elementów rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii w Lubelskiem. Chodzi o jeden z fragmentów obiektu. Prokurator zaznacza, że nie stanowi on zagrożenia dla życia i zdrowia. Od dziś łatwiej można zapisać się do lekarza przez internet. Do systemu rejestracji dołączają kolejne poradnie specjalistyczne, mówi Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
13: Będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
11: Pacjenci mogą omawiać wizyty przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP. Oczywiście tradycyjne formy też są nadal dostępne.
1: Radio Pogoda. Pogoda.
11: Jutro maksymalnie 20 stopni nad morzem, 26 w centrum i na zachodzie, 31 na krańcach południowo-wschodnich. I tam dla odmiany możliwy deszcz, a lokalnie też burze. W pozostałych regionach dużo słońca.
1: My tu gramy, nie gadamy. Najpiękniejsze melodie na lato w Radiu Pogoda.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Została ostatnia reklama.

0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Została ostatnia reklama.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.

Tęsknoty, masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty, masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż, już pierwszy szron, dziś kogoś goniła mnie, to nie on.

przyleci, przyleci mój trzeci, wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

0: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
2: z wysoką dawką syli maryny,
3: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
2: choliną i chromem.
3: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato

0: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
1: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Została ostatnia reklama.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: A gdzie mogę kupić?
1: Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Została ostatnia reklama.
0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Została ostatnia reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Marian,
1: a
0: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Kobieta ma 16 latek, ale robi damę. Zamęcza co dzień mamę, że ma na zupę plamę. Gdy raz na tańcujący wieczór miała iść Antonka, to do kuzynka Wolka mówiła płacząc tak:
1: ja nie

0: upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
1: W lodówce tej nowej!
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.

Сибирь вя. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem, proszę was.

0: jak kot. Trop, trop za tobą, tak jak kot. Zobaczę, kto mi zabrał cię i nic nie powiem, nie, nie, nie.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szcza. Przy kominku grzeje dłonie odrażający dra. Dobry Boże, traf się, traf, odrażający dra.
1: Dłonio grzeje dubel, tówkę wezmę, wyjdę i bubu. Pozamieniam na gotówkę obywateli dwóch.

0: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
1: Proszę. Jak wysąć się dzban, to jeszcze rymka czmazia dzbanem w łeb. Karczmazią wą zaś popieś się łasą na pieśćotle.
0: Jego pustym dzbanem w łeb.

0: Twoja przysień.
1: Hrabieniec tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
0: I dynda, dynda, stryczka cię.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.
2: W Radiu Pogoda zawsze są wakacje.

0: Dzień dobry Państwu, Dorota Stalińska, czyli ja. Pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.
1: Adela już zakłada suknię cienką.
2: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
1: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
2: To dla kochanka.

0: Tatusiu, po co zawsze wędrowali szewcy przez zielony las? Nie mieli pieniędzy!
1: Pieniążków.
0: A co oni z tymi pieniążkami, tatusiu, zrobili?
2: Nie zostawiam ich tu.

ona dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała. A gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma ja. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma ja. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

kilka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zawolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku, mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma Janku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku, mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma Janku, mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę. Stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały, nie obejrzysz się nawet jak. W becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak umany ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umany cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umany. Kto nie wierzy, jego że.

0: to promocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd, więc ta myśl,

0: autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Jak mówi znany dowcip, telewizja odmraża Marylę Rodowicz na wieczór sylwestrowy. A w Radiu Pogoda Maryla pojawia się w samym środku gorącego lata. Usłyszą Państwo takie szlagiery jak Moja mama jest przy forsie, Damą być czy Domowa czarownica.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już jutro od 10:00. Zaprasza Asia Kruk.
0: Autopromocja.

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik.

0: promocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No oczywiście Mieczysław Fok.
3: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
2: Dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.
1: Lato w Radiu Pogoda.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa. Błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst.

0: Radio Pogoda. Zawsze w słonecznym nastroju.
1: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie rozstawiony,

Monsieur Dame, Monsieur Dame, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

Caduję twoją dłoń, madame, śniąc, że to usta twe. Przed tobą chylę skroń, madame, bo dobry ton tak chce. Lecz serce moje śni, madame, że gdy poznam się, nim przejdzie kilka dni, madame, pozwolisz sama mi, madame, ja z twą

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby
2: nad leniwą rzeczkę w cień.
1: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
2: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
1: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
2: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
1: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć.
2: Na ryby, a można i na grzyby.
1: Można i na grzyby.
2: Na grzyby, w aromatów pełen las.
1: Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz.
2: Ta, weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
1: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
2: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
1: Dzik
2: wściekły na mnie, dzik.
1: Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika. Bo gdyby lęk większy,
2: to na lwy by.
1: Dlaczego nie na lwy?
2: Na lwy by.
1: Na gorący czarny ląd.
2: Na lwy by.
1: Gdyby
2: nieco bliżej stąd.
1: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję. Ta. Eksportową śliwowicję.
2: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję. Przedsięwzięto ekspedycję.
1: Na lwy by. Patrzysz, samiec, więc go trach.
2: A tu lwica.
1: Co?
2: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupią.
1: Więc czyby nie lepiej już na ryby.
2: Lub na grzyby.
1: Lub na grzyby.
2: Albo na ryby.
1: Albo na ryby, co?
2: W każdym razie nie na lwy.
3: Nie, tak już.
2: Nie. A może na ryby w grzybach?
1: Jak to?
2: Duszone.
1: No.
0: Radio Pogoda 104.1 FM.